Koniec, oj prachy, syzany, lekko wyjść. Jo, karton album, jak taki porcelan.